župa Michał Hornik chce za poprom ze swoimi członami na ekskurziu podać, a to 22. augusta po takim sobotu za tydzień, ale tutaj jezba jeso netko czera odprawiła. Dżęca witaja wospět na wieczorne kino pod tłum niebiom do krabatowo mynaczonym kumcu, wieczor dżuječiś, puszcza nuc, pak hižo predy, minuce na po 8, a to budzie tun raz krimi, kiedy tam pokazaja ze swoim rajerjom Jeanom Hackmanom, a już ze samym czasu wuladacze potom francusku komediu. Do starej wóczornie stróży pola huczyny, z czy to runiana leczne kino przeproszeni już ze wieczor 8, pokazaja tam dokumentację po szeptaniu a szumieniu lesu. W Kruszczycach zmieja jutce koporski swiedzień za co zwojbu. Przypodnuje nie zapocznu ze serbskim superkapom modziny D. Bambini chcidza też za bólom honić od na po 5, a na po 7 zaja potom sezonu w okresnej wyższej ligi ze serbskim derbijom SJ Kruszczycy Sokuraj Bice Hoki. A wulka party przyzamknie se potom wieczor na po 9. Ten czas ja jeszcze

0: Ju. Ale za ośmiesniczka głosy nie dosaja. Sztony,
1: sztony,
0: prajo ci, swoje smachy tu smi, a ci.

Hyperdewitch stacja chwot mnie so netko bundelu podajem finale litosie beach volubuluje tore radia zatkolator w miłoczycach. A kajż meteorologo jo wiescza nie budże to hiżo tak horco na tutem wieczoru, kajż na przykład jutza sobotu hacz to 4 mate predeminische samo 6 stopniam sobotu podajem szulscy nuacz co budża sobocic. A ja se skoro myslu, kmotry, kmocja, starsi, woki dziedojo, czym bóle. 6 mięczynów po 6 Czechie. Dobranie, przyjewam serbski rozwoz tu z miasta.

Aj wielki dżak a kwalo spieł wszystkim woniowym wobornikam, kocy iż su przedewszym przy tutej hoco, czy a suchoczy w użadani, sztodry bychmy bez was jenoś zapoczęli.

Župa Michał Hornik chce się poprom ze swoimi członami na zromadną ekskursję sopodać, a to 22. augusta po takim sobotu za tydzień, ale tuta jezba jest sonietko wod prajiwa. Dżęca witaja wospět na wieczorne kino pod hołym niebiom do krawatoa my na czarnym kumcu, a do starej wodczarnie. We stróży pola hućiny czy potom jutce wieczor wosmyś przeproszeni. Kruščica zmejajúce koporský svedžin za tú svojbu pripodňujený započnú ze sábským superkapom Modžine D. Bambini je chce ťa tež za bulom honič a na posledných zahaja potom sezónu v okresnej vyššej lígy ze sábským derbyom SJ Kruščice Soko Ralbice Horky. A veľká party bude potom večer od večera na po dževečech. Wot tutej soboty je wóżiska kupel w Ojerecach wszelakich twarskich naprawodla tydzenie doho zaurena. A na jezbu k skłonnym pokwadamstrze przeproszeni w umiestu bóst pojedzie sobotu a niedzielu, a czara ta pojedzie do protec, pocznicy a wachała. Listczyki za to możecie kniować w internecie, a myli so pospieszyć. S predávaniom sumenujúce hižo započali. Dennoserbský televízny magazín Vúžica usvaja sobotu pripodňu, a to ve jene ve televízii RBB. Dole jule, to je skupina Daisy Dogs s Marekom Reku, to je titul z leta 2003. Živeč, do sedmiše.

Nie ma czy te świetole sobą dożywili czara wieczo, nie liczomni ludzio su niemskie a drugich dzielach Europy zaczmicze słońca w obgiecz powali wieczo sydmich su aż so miesacz potem poniecim przede słońca a do nich niebe jenosi się taki wózki serb widzicz na severu bie przybliżnie 5-80% słońca zakryte na ju niemskie 5-90% totalne zaczmicze słońca za dożywiciu dżile islandzkie, grönlandzkie, każdy severnie, szpanijskie, a na Baliarach. Haj, kaj sprajne, na niekotrych je to w oprawdzie skutku, a o każdajki boži dżiu, druzy su se prajli, što mě to stara, jeli mače niekajke furta, jeli mače impresje, potom nam to tala postrzelče. Jednače, po sedmich.

0: Zudomodin, ziert watzitschie, dolle Birunje, Helena Hiduschkitz. Twa morie, dżensa, pszet, becza, szy, dżesa, czletami, bieszy, cezura, we stawiznach niemskie. Dysz, dżensa, je to krute wopstatk stawiznu, ki so szuli wobjednawaja. Generacja pradżedu, a woku, może hustody, trehiszcze wosobinske dożywienia z tym zjazacz. Modzina hiżo nic, a tola, nie twa morie, modzinie, nie znate, kajsze Marlene Matikec zwieściła.
1: Twa murie jest zapatrzna w augustie jenasze rzesacz, pod nałodom Walter Ulbrichta. Ha, tu cilbysze cyle jednore ludzi, bo to wodżarze, co tak wyle do zapada w upuczuja. A z tym sobie pan tam murian nadfariła.
2: Wana jest stajwa w augustie jenasze rzesacz, a ja panowa w novembru i dojcza w osam rzesacz.
3: Wana jest stajna horowa, drugi słupsze wyle z... NDR Czekali.
4: Ja wyle wo twarze murie nurem.
5: Also twarze murie, to mi nie dom stawizne, to myslisz in do po nas na gymnaziu. Zosmy to myli jako temo upołdzie raz. A ja wiem so dopolnie, zosmy byli raz w Berlinie, a smysli tu njilt i wubladali. Dodały wykotre ludzi, kotre się upołdzie, tam tu ne beton si kupia. Ja nie wiem, bo ja to nekete czyniła. To się mi upołdzie do myslisz in, że tu tu temu słyszą.
0: W Berlinie szak są stawizny niedosie ranicy osrycz miasta niemale omniprezentne. A też modzina znaje pozadki twara murie, što już jeso dżensa przed 5-6 letami započało. Marlene Matikec je wosy zbierała.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Ciš.
1: Dobro ranje. Srpska vyšša šula ve Voklecach zahaje s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept vuknenia. Andrea Kišcina má nadrobnosti.
2: Šulerky a šulerjo maja přichodže bole samostatne dživač a so při vukneniu bole sami organizovač. Tež vopkat s médiemi maja trenovač. Nimo toho zmija kužde štvrčleta kuždem letniku čežišćo, s kotrymž so vo sebe zabiraja. Zobe so toho časa sem radziło, so dvojne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovej fázu nového koncepta sú so vúčerio tutun tydžin, jako sú so na nové šulské leto přihotovali, hišče raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nadžieja so, zo s novoriadovaniom dieči lepie vuknu a si tiež same lepie pomhač vedža.
1: Nowy koncept je ze szulostwom gajsztyż starszymi dojednany. Pilotowa faza je za całe szulskie leto planowana. Sztonacze młodych ludzi Sornie Wużicy wobdzieli so wodzięcniszego na Litušej Akademii Komorno-Hudźbneho Svedzenia Hornia Wużica. Zmieja 4-dny wuczbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staje Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmarec z Kaszec. Wobaj wopytataj budyski serbski gymnazii. Kurs za młode hudźbne talenty na rodzie w rodziszczu naweduje czelist profesor Nils Mönkemeier. Nazwuczowanu komornu hudźbu przedstaja młodzi hudźbnicy niedzielu z koncertom w cyrkwi w Barcze. Radworska gmina je nieuśjednu, a tež juristisku čahajncu dobyła. Kajž wiesnanostka Madeleine Rynčová gminsku radu čera informovaše, je Sakski zariad Drežžanach dovolil, zosmietež gmina byč sobustav energijového družstva Vitaj. To bieše budyski krajny zariad miesace dovod pokazał. Loni zauważene energijové družstvo berie zastaranie z čopvotu a milinu v radworskej gmenie do svojskich rukov. Dotal je hižo niedže 70 obydlerjov s čuonom. Tež gmena drústvu netko přistupi, dokež budú so komunálne tvarenia, to runia drústvu vesiči přizamknič. Župa Andrij Zelo Vojorecy chce konc augusta Čornom Komcu pomiatnú táflu za Gertrud Vincerovu při Frenzelovom domie připravič. Ju chce ďa ve obvuku vopomnenského zariadovania odkryč. To zdželi predsedstvo župy po svojim čerovším posedženiu. Nimo toho planuje za 29. augusta kubanskú jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 46 občelníkov přizevivo. Na Karlovej univerzite v Praze je so čera viace hač 100 občelníkam rečneje šule češtiny rečný certifikát přepodal. Mies občelníkami z 30 národov by tež 6 serbsce rečacich. Oni sú štipendi za rečný kurs přes rečné centrum Vitaj kooperácii s českým kniežostvom dostali. Tak zakončí sa so po mesacu vuknenia na šelakých nivoách včera v Praze 96. lečná šula češtiny. A to bych ho naše povestče, kýž namakáče tež na našej strane internete a v našej app NDR Serbia.
0: Vedro.
1: Cały dzień słońca nas dżęca oczakuje lidma mroczałki na niebiu przy 28 stopniach. Jutrze a sobotu wypada cele podobnie, jeli nic samorunie tak, jenoż zabyła przeco horcicio. Jutrze niekak 30, sobotu 4 do 36 stopniu.
3: Na poczach so nieco niehaczy, tuż dobrą jezbu do dżęcniejszego rania. 4 po na pół osmiche.
0: Serbski rozvoz.

Čvonajo župe Michał Hornik chcuche se poprom vulečeč, a to na zromadnu ekskurziu so podač, sobotu za tydzień 22. augusta. Tutaj jezba je so netko odprajiva, Katarina Jokova je nas o tem informovala. Kroščicach smeja juce vulki koporski svedžen, za co svojbu připonu jene so to započne. A večer přizamkne so potom po vulkim sapskim derbiju SJ Kroščice Soko Rajbicu Horki vulki abo vulka party večer na podživečich tuta potom startuje. Wot tute je sobote je vužiska kupel vojerecach šelakich tvarskich naprawodla najprederas dvajte dženidur Zaurina. Na jezbuk s kuanym pokwadam sče przeproszeni wumiustwowy bus pojedzie sobotu a niedzielu zaso. Lica wiedzie czara do Protec, Bocznicy a do Wachowa. Listczyki za to możecie kniować w internecie, ale mieli so dospiecha mieć ze sprzedawaniem tutych suminujcych iżo zapoczęli. Delnoserbski telewizijny magazin Wużyca wuswaja sobotu przyponu jeni we telewizji RBB, a što ješe vulatko zapas, tu može se tute vizo tež vobladač celjasna vec v AAD Mediatece vulatko v každem školi času. 7 hodin, 4 stotcije,

regionalne ratanstwo albo aktywne przyroda w obswietosz git sydaja 25 tysac, 200 tysac albo samo 100 tysac euro. Hacz do 9 septembra możecie so z waszym projektom połapić, a to online pod Naturmomente Projektwettbewerb ländlicher Tourismus.

0: Dzieńcaśny 13 august ma mogi we kalendarie dokulaż na tom dniu przed 5 a 6 letami jose natwariła Barlinska muria, a to zielenie nimskie do dwieju zielowu jose manifestirowało. Do tego dnia hyści su teke Serbe z Wóżycy hyści szli do podwiaconego ziela Barlinia, su lużam do domu przedawali gusy a druge dobre wiece we swoich dworu, abo su se oglądali ten jużo tencas przełszo oblubowane zelene tyżin. Z tym jo był końc wet 13 augusta 1961. Zlezene historyckiego datuma josarski journalist Juri Koch przed 20 letami opisował.
1: Ja my gusy na ten dzień dery doma kołaś, som był rono jadno leto jako młody reporter a redaktor pla Radia DDR, iści som zauszoma studencku laszkość mił, z kotary już smy to żywienie dosy srebali. Ako som na tom 13. augustie do radiowego studia na Wilhelm Kürzowej droze we mieście stupił, gajo pacowym domie, we nimskej rovno tak ako we serskej redakcji znate cenione było, aż musimy se net szykne dovojce we fojeju zmakaš. Direktor a jaden gosć wet partaje bužety rozkładovaš politisku situaciju. Tak jo se stało. Oba muža z tej chvalivej rozsuženie státneje ušene v Barlinju natvariš antifašistisku zádoru, až njamgo imperialiste nám kšadnuš, což su ževašerie a buria republiky naževali. Kužde vet nás jo při takých slovách viežel, až ta muria, vet kotariješ nejsme na tom dňu ešte viežili kak usoka jo, až ta zádora jo myslona byla teke přišivo našim lužam, ako sú všetci zase přes otvorjonu granicu ve Barlinju z republiky ubiegnuli. Doma všetko stojece a lážece vystajili přec, jano přec, tam preky jo se gronivo jo šolipi. Lůže mogu tam myslíš a groniš, což kříže a kupíš mgu sebě za svoje tvárde peněze zvoty svět. A šo se mogim ubiegňonem později tam preky zlie zešlo, nejsou te lůže kšeli za věrnem ješ. To jo byla propaganda a veď te je sumili ten nos polne. Mogi z nás gajo se až do toho 13. augusta 1961 mogou ze svojima vecoma sám přiznaniš, až to jo byla propaganda. My sme cesto k šajžu, oreňčky jo to bylo zakazané, do toho zlotego Barlínia poglidnuli, cárne přes granicu, na kúdamu riedne creje a vňatú zejpu kupíš a pen zase z Esbonu sliedk do demokratického sektora a ved šojne vajde zase do Hošebuza. A na druhý žen s čachom do redakcie liec budú tam viežiš, až sme cárne na poštundov ve zakazanem svíše našich politických vidníkov pobeli. Gab to zgonili, by było końc ze żurnalistyckiego karieru. Na tom dniu, na tej zgromażiznie, we radiowym domie, jo se nam groniło aż z tym ubieganim. Gaśteke jano na pośtundu, bużo nint końc. Dere, sme siebie gronili, jolic bużo nint we naszej republice, przysiwo kotaryś nejsme nic mieli lepiej, aż może kużde gronisz coś co, a teke we naszom samym radiowym programu bużo krytyskie słowo mężne, a te auta budu lepsze wordować, a banany nie bdu jano kugo dam w lodach, ga dasz ta muria stoj. Ale bożko. We tych živiš a dvažasťa letach, ako jo stojava, nejsú se z Lubinia dožaržali. A muria, kotaraš jo dejava antifašistická zádora byš, jo se všetci vieci pokazava, ako mocne rota zauretego doma, což sú druge viec, ako čašne zacúvali, nežli ja, kotaraš jo tam a zas mogou do velikego sveta pokuknuš. Ta Balinská muria jo všetc. Te staré starosti sú zabite. Nint njamame žiadne viec. Jo, gapiano, tak było. Nient mamy bananów, a riednych autów dosć, a nowych starościów tek. Cełu kopicu chudych ludzi, a nowe murie mamy teke, a kradu wysokie, miaze bogatymi a chudymi, miaze Hamburgom a Hošebuzom, miaze uszynu a niżynu, miaze naszymi a cudzymi, case teke miaze Serbami samymi. Toż by dery było, gab žinc teke raz na to myslili, kak by se mogło nowym muriam miazy nami zadoraš.
0: To so byli spomnieša niegašnego redaktora, serskiego spisovašela a autora Juri Koch na august 1961. Ateke muzikaliski spominame ten tyžin na ten cas. My grajome v našej muzice tyžin jakúšte žijen jaden z bio protesta přešivo komunistiskému režimoju v Európie. Pieš a stúžasča liet jo dosť. Cas jo náš. To je historický slogan operania přešivo komunistiskému režimoju v Bulgarske. Wenn jo nastau, wird zasu prädnach velikich protestu a manifestatio koins živisch nast čosto, živisch avesem jaset, ve stolice Sofia. Zdym jo diao kommunistiski režim bisch napinane, napominane abe vötstupio. Song Vremeno e nasche. Zas jo nasch. Jo worde wau hymna gibanja za demokratiju. Za jogo nagravanje, jo pšišvo radnje wiele znatoch muzikario a muzikariko bulgarskeje gromadu.

0: Nielicobne hotele a kurowe domy z usokim standardom przeprzesują gości z tu a u kraja. Wszakie choroby se ugeje, problemy z opieką o pogibowańskim aparatom, nadwaga, żeńskie ce choroby, a druga. Dajo teke zisie ce zanatorie. Między gościmi, ja wiele Niemcu, to jo przecy tak było, a przybiera licba tych, ako przydu ze skandynawijskie, a rusojskie. Na przybrioze, albo na przybrioznej promenaże se mierwi z luzimi, a to nic janowe liszojskie sezongie. Dlaczego przyjdą rono do Kołobrzega? Przewodnica Pemistrze Kasia Dąbrowska to wie.
1: Dlaczego warto do Kołobrzegu przyjeżdżać? Kołobrzeg jest, uważam, pięknym miastem, położony bezpośrednio nad morzem.
2: Kołobrzeg jest rydne miasto, ale że niepośrednie przy Merju. Wedychański pas kurowym parkom dzieli miasto a przybrzeg, o nie dają żadną industrię. Bagno za gejarskie pakowania ma ubierną kwalitu. Solowe żrydła semia ze drugim używają we pliewarniach. Mamy w mieście samo basen z merskeju wedu. Takie medycyńskie zastaranie jo wielgin dobre, gaż przyjeździo geść na kuru, przespytują jego duchtar, a narazijo, jak dalej pestupować. Wedwisne wetcherości albo sierpienia dostawają pacjenty gejarskie naprzały, masaże, bagnołe obalenia. W mieście jo dobry powietrz. Ludzie ako ksie wet pocywać wet zieła, megu ou wielgin derje wedychać.
1: Też potrzebujące odpoczynku od pracy mogą się tutaj doskonale zrelaksować.

0: Zeleny wytychański pas przy morju wabio gości na przechodzowanie, a także w zryżiczu miasta namakają wiele idyliskich flacków, a riedne historyjskie twarzenia. Kołobrzeg może slid klidasz na zajmne stawizny.
1: No tak, początki Kołobrzegu sięgają już VII wieku. Tutaj lokalizacja związana była z wydobywaniem soli, którą uzyskiwano z
2: zachopienki miasta segają slid do VII stulecia. Sedliszczo jose założyło we związku z udobywaniem soli. Kolebka miasta jozinsajszny mieszczański ziel budzistowo. Oddają najstarszą romanisku cerkwicku we psimerskich stronach. Ta jos lieta 1202. Wynajo wielgin oblubowana pla młodych perów, ako spaźba Barska cerkwia. W lesie 1200 pieś a 500 jo dostał Kołobrzeg, Kolberg, prawo miasta. Wiele nimskich ludzi jose psi sedliło. Miasto joteke słyszało do hanzeatyjskiego zwieska, a jose z Boga siło psie zwikowanie wysednie soli a jantaria, na nimski bernstein. Smy mieli ou solnu drogu, dlatego bogactwa jo miasto miło już w 15 stoliesiu mieszczańskie murje, półtora kilometaria dójkę.
1: Stanowiło to, że miasto posiadało mury miejskie w 15 wieku stegły. Tam było dokładnie półtora kilometra, dajmy.
0: Ale mocne murje nie są mogli nad padem wyniku zajrzować. Siedemletna wojna, trzydziestoletna wojna. Wiele jo se skońcowało, a znicowo. Najczaszniejsze zapuszczenie pak jo przyniosła druga światowa wojna. Przed jej końcem jo miasto Kolberg za Niemsku wielgin ważną rolę grało. Hojo nastało najwiecze przedozesze niemskich filmowych stawiznów. Nacje su wierszeli velitoma živišnas čostuči a styržasča, a styri a styržasča, propaganda film Kolberg, ktore še odejao rozširjovaš mytos vo nepobite mišče. Ven jo dejao ve slednej faze drugeje svetovie vojne zmocniš velu Nimcu pšetraš. We wojowaniu około miasta jo 2000 ludzi swojo żywienie zgubiło, niżlic aż su 18 marca 1500 polskie a ruskie wojska miasto zajmieli, które się było na 90% znicone. Takie wiele historyjskich zajmnostków, cerkwie a drugie twarzenia su byli zapuszczone.

0: lede vejne sú sa dávno vedperali. Viele nagliednych zajmnostkú, mežo ogledar žinca v kołobrzegu vižeš. Tož jo to přistav ze svetlakom, abo ve starém mieste radnica z cygelu, natvarjona pe planach šinkela, pulberu v torm, abo dom svetie Marie. Tenio se tvarju veď 13. do 15. stoljeća ve stilu bakštajngotik. Tomio 47 metari usoki. Joto jednučka piš Božova cerkvja v Pelski. Kasia Dąbrowska ju nam bliži przedstaje jo.
1: Ona może pomieścić 7 tysięcy wiernych. Obecny wystrój kościoła jest zupełnie inny niż wcześniej. Dawniej właśnie wszystkie ołtarze, malowidła czy świeczniki były fundowane przez...
2: Joto bejnie wielika cerkwia. Wynama miestno zaniezi 7000 ludzi, a to nutrzikowne jozinsa cele hynakrze akoniega. Te melby na wołtariach, wołtary, a świeczniki są byli dary wed bogatych familiju. Dają na przykład ten wielgin drogotny 7 rukoły świecznik, zryta 13 stół, 7 a 20. Ten jest 3 metarje usoki, a przy samym równo tak szeroki. Gotowany jo z brązę, a waży 900 kg. Forma jo podobna na menoru, ten żydojski świecnik, ale ten jo z jednego kuska. Ten z naszej katedrale mężo se rozebrać na więcej kusków. Widzieć su na nią 12 posołów, 7 darów świętego ducha, a każdy element ma wiestu symboliku.
1: Można na części rozebrać. Na tej głównej kolumnie jest 12 apostołów, 7 ramion, 7 darów Ducha Świętego.
2: We cerkwi możemy obdziwować fragmenty gotyckich melbów, brązowy dupieńc, a sławną szlifę na ukronu, to jo drogotny świetnik, tweriony wet umiełca Michael von Augsburg.
1: Przepiękną koronę szlifenów, ufundowany przez rodzinę szlifenów z polskiego Śliwinów.
0: Przed starym tvarjenim doma nadižome impozantne moderne pomnik, ku cesti historiskego zmakania vojvody Bolesława Chrobrego a młodego nimskego kežora Otu Češego przed 1000 letami ve Gnižnje. Tekde jo se rozsužiło aż ve Kołobrzegu, Krakowie a Wrocławiu se zavožeju pelske biskupstva. Na postumenče pomnika stej pestav je obiju knižarjovu a rozryta kšica, symbol nimskego a pelskego naroda. Po bokoma stojty pestav je bamžovu Jana Paula II. A Benedikta XVI. To a druge zajemne miestna mężom perucyż ogledarjam Kołobrzega, kateryż ksie po gejarskich napszałach vici v mieste zgoniš.

0: Vestavis nach Mistako Wobrzeg gaszczo już o wiele zgonili, a se zeznali se z turyskimi zajemnostkami. Co menento jeszcze raz let gledasz, a to na stawizny kupielu. A czas se zachopio z liczom 18:02.
1: Tutaj odbywał karę radca celny z Poznania, Hans von Held i...
2: Owe twardnicy, jo jaden wisty cłoński raść, na nimski colrad, Hans von Held swejusz trofu wetsejzieł. Wen pak jo se medał licho pe mieście pegibowaś. Tak jo se cesto kupał w meriu, a to jo jomu bejnie tyło. Baltiske merio, tak jo wen twarził, jo ucyściło jogo siło a duszu. Wen jo peździej udał knigły we swoją przebywaniu w mieście, we kupaniu w meriu, a psiechejziowaniach, ketarez su pelipszyli jogo stroje, a jomu slitk dali żywińsku radość.
1: Kąpiele w Bałtyku i te spacery nad morzem właśnie poprawiły jego zdrowie i przywróciły chęci do życia.
0: Knigły cwońskiego raszca Hans von Held su ujśli w lisze 18. astyri, a przypadla gronione pe wecyżeniu strofy, jo se wen zasy przyjuzeł do ostatniej służby, a jo wystał we Kołobrzegu. Jego knigwy pak su miesto znacze cynili, a to kupanie jo do mody przyszło.
1: Na przykład kosze plażowe pochodzą z Rostoku, zostały wynalezione na początku XIX wieku.
2: Już na zachopienku 19. stolecia su ubyli wizieś psibriozne kosze. Rosą a gejarsku paru su zawiadli we 19. stolesiu. Na zachopienku su samo perucyli solnu wedu, mersku wedu piś. To nie jo to pszałe było. Dają taki slogan: kto wodę jantar pije, ten długo w zdrowiu żyje. Mamy mineralną wedu jantar a perła Bałtyku. Wetli ta wesymnaściostu a sześćaset se ta stał nie psiespytujo, a se używa na gejarskie cile. Żrydła około Kołobrzega są wielgin bogate na mineralach, a nasza mineralna weda susza ku najlepszym w całej Perskiej.
1: I są jednych w ogóle z najlepszych jakościowo wód tutaj w Polsce.
0: Pomienowanie Perła Bałtyku, Perla Baltijskiego Morja stoi we związku z Międzynarodnym Gejarskim Kongresem w lisze 1901. Stogromady stopiś a dważasca kupielu na terytorium nienigażnije nimskije, jo se tekdy uzwelił ako nilipsze, ako prydne Kolberg Kołobrzeg. Kuratory su pomienili miesto Parlu Baltijskiego Morja, a to mnie joteka dostała znata mineralna woda.

0: kuriozne su byli pecinki okolo kupania. Te su se stavnje przemieniovali. Na zachopienku su mili kupjele veće loni pšibrjoka za muskih a žinske. V prednej svetovej vojnje su nastali familiju v kupaliska.
1: Taką ciekawostką jest, jak to młodzi ludzie wykorzystywali możliwość spędzenia czasu razem. Pożyczano dzieci od swoich znajomych, od sąsiadów.
2: Młode ludzie su tu situaciju mogli raz używali, aby se z drugimi zmakali. Suzisi suseda albo znatych gronimy raz upożycali, a sobuzeli na psibriok.
1: Na początku wykorzystywano takie specjalne wozy, w których np. ta dama w specjalnym, ona wchodziła.
2: Z wuconości około kupania su byli mogi raz zimne. Na przykład su mieli takie wezę za żeńskie, za damy, we tych su se weni psie oblekali, a wezyli do wedy. Po kupaniu su se zasej psie oblekali. Supę nosili sukniu z dwójkimi rukawami, a dwójkę ju keszulu. A se wiezę słynnym parasolem w ruce, suse nadobne damy psiechejziowali.
1: Właśnie wychodziła z tej wody, przybierała się znowu i wychodziła znowu w tej sukni. Obowiązywały ścisłe stroje plażowe, trzewiki, długie suknie, rękawiczki, parasolki.
0: Prydne kupańskie kostiumy su przy samym całe siwo pokrzywali. Z czasem jo więcej a więcej kozy widzisz było, we 50-tych latach jopen Coco Chanel zawiadła bikinie. Żeńskie są mogali na słońsko lażasz, a se obrunisz dasz. A nie tylko mamy już wiele lichoty, coż nastupa kupańską módu.

Kupiele kołobrzeg, któreś leży przy baltijskim morzu, a ulubie riki Parsenta, są atraktywne a pożądane drogowańskie cel za turystów z Polski a Ukraja. Veliszowski sezon je ich już 100 tysięcy. Posebnie w żywiejszych tych latach, po przewrosze, są se porucili nowe możliwości. Jo se miasto bejnie uwijało. Nastali su gejarnje a krzasne hotele z usokim standardom. Paleta gejarskich napszału jo bejnie obszerna, a tomu aż se siło a dusza ustrowioty, nie słysza jano medycinske zastaranje. Mieście samym a okolinie dają wiele zajemnostku, a turystyczne agentury a drogowańskie biuroły perucują ulity do Gdańska, Szczecina a na drugie riedne flacki. Zwężymy, że się udać na jednodniowne jezby na dańską kupu Bornholm. A takie kulturne żywienie w mieście samym jo wiele rakie. Zajemne usta jeńce su wiżesz, a kuruje doma a hotele przeprzesyju na operatowe koncerty, rejowańskie przedstajenia, a spiwańskie wiacorki.

Wird was? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 jednostjo 8 8 8 6 5 RBB Serski program.

Pokażam hyści na przyjdący tydzień stwórtka przecy jo miestno za nasz młody magazin. A przyjdący tydzień wierszy se pla bubaka szukno okowo muzyki. Mamy za młodych przysłuchariu K-pop ustrzewanie. Wiasę szosę na muzyku wet koreańskie pokupy. Rozkładujemy ten a tamny fenomen możynskie kultury związane z K-popom. Nie gledamy tam gradu tak do północnej Korei, żeż koncentracyjskie legwa mają, a samo za to spiwanie K-pop spiwu przyżoż do popajżeństwa, ale do południego żela tego kraja. Jo, przyjdący bubak, bużo zajmny, ale teke wiczes upłaszio za seserski program zaszaltowasz. Wiczes my za was tu z pokazkami za końc tygodnia, a gledamy dwymi do nowego telewizyjnego magazyna Wóżyca. Moja kolegoka Ania Kochot-Szwarcowa stoi pęhu we studiu. Ale nintio so ustrzewański czas minul, ja som Diana Szycowa. Życzę wam jeszcze redne żyjen. Myszo se deje.

0: das mal so ein bisschen lockerer anzugehen.
1: Und genau so liest es sich auch, sehr leicht und fortlaufend, fernab von den großen Krisen im Ferienhausmodus. Zwischen Eva Menasses letztem, durchkonstruierten Roman Dunkelblumen um die verbrecherische Vergangenheit eines ganzen Ortes und diesem leichten Dahinsegeln am, nicht auf dem Waldsee, liegen mehrere Erzählwelten. Alleinruhelage ist ein kreativer Aufbruch, interessant und auch erholsam. Also beim Lesen. Denn da bietet sich eben auch, ein Roman lang, dieser Ort jenseits des Alltags.
2: Alleinruhelage von Eva Menasse erscheint heute.
3: RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
4: Brandenburger A13 Berlin Richtung Dresden. Die Ausfahrt Rago ist wegen einer Ölspur gesperrt. A15 Forst Richtung Dreieck Spreewald zwischen Cottbus Süd und Fettschau ist wegen der Bergung eines ausgebrannten LKWs weiterhin nur eine Spur frei. Vorsicht auf dem Berliner Stadtring in Richtung Treptow. In der Ausfahrt Britzer Damm blockiert ein liegen gebliebenes Fahrzeug die rechte Spur. Und es stockt auf dem Stadtring immer mal wieder zwischen Detmolder Straße und Albuinstraße. Am besten in beiden Richtungen 10 Minuten extra.
3: RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
5: Vítajte pri serskom programe. Hujo Diana Šicová za vás pri mikrofóne. Как се вам женца жо? Я сам се зайча пичку вяселива, аж ё свинцо за се ту. Цора сам еще вьеле рет нох билтку, вот пши аж хэлло достава, ак су ве шпайнске ве доволу, а су зайш мише свинца, могали ве цеуе рет нос чи обгледоваш. Счо вы, ху, нецо ве того заупытнули? То бы нам могали рад улицоваш, або написаш. HOAC, Jinsa jo 13. August, zwischen Jinsa wird Slesino, togo historiskego datuma, mame dopomniesza wird Juria Kocha, kutniu natvarjenia barlinskie murie. A gasch, nächstjo hüschi wird dovolu byli, mame zate redne swinsnetne drogowainski tip. Schelome was Jinsa k baltiskemu morju na polski bok. Jo, a my pogledniemy już raz do telewizyjnego magazyna Wóżyca. Tu sobotu budu zase pisane obrazy, a serskú rec z naszego regiona w RBB telewizji widzisz a słyszasz. A my ogledamy żeńca naszej młodej jartnarce Maja Schramojc. Startowasz pak, co my z feriowym postrołom za nasze życi, tam smy żeńca na poli pla uchacu a liśku. Po takie, neczo los? Rednie až, z čo zašaltovali.
6: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec se pastru.
5: Nasze zwierzęce ferie w serskim programie du dalej lubi zisi. Żeńca smy zase węce w naturie duce. Tam jo wiele zwierzęto. A żeńca bużamy uzgonisz, kake rozgrona, liśka a uchac mati. Jo, a teke gadańko jo podla. Na końcu przyjo samo to rozwiązanie.
7: Uchac żenio przeskalu. Węco napelo pykał a marchwiej. Geli cakaju mode uchace. Jeden, dwa, trzy, styri, a uchac mama. Ale co? Naraz stoi przed nim liśka. Liśka se przasza. No, uchac, żoga coś. Uchac groni. Ja com napelo, ja com pody, a cukau żraś. Liśka groni. Ham, ham, som teke gwodna, a buziom tejbie żraś, uchac. Uchac se bej a pszosy. Och, luba liśka, nie cyn mnie nic. Ja mam doma małe uchace, a weni tryba ju kał a marchwiej. No derje, groni liśka. Ja tebie nic nie cynim. Joli ty mnie ugedajosz, gadańko. Jolic nic, ben przyziom pe tebie a mode uchace. Tak, słysz gadańko. Jo żółte, a żerio papieru. Co to jo? Uchac chapia przemysluwaś. Jo żółte, a żerio papieru? Papieru? Taniż marchwie jomu nie słoży. Ręce myśli jano iści papieru. A doma szykne uchace jano przemysluju. Jo żółte, a żerio papieru? To słyszy mały Fred, każ żenio przezgelu do szule. Ręce smieją uchacoju. Jo żółte, a żerio papieru? To jo listowy kaścik.
5: Lubo dzisiaj jest, co wy to takie już ugadali? Wicze burzamy zase na ogleże pla kocora kito. Słyszymy, jak wen zase wynoży w kuchni. Aż do wiczego potakiem.
6: Raz, dwa, trzy!

0: Dzieńcaśny 13 august ma mogi we kalendarie dokulaż na tom dniu przed 5 a 6 letami jose natwariła Barlinska muria, a to zielenie nimskie do dwieju zielowu jose manifestirowało. Do tego dnia hyści su teke Serbe z Wóżycy hyści szli do podwiaconego ziela Barlinia, su lużam do domu przedawali gusy a druge dobre wiece we swoich dworu, abo su se oglądali ten jużo tencas przełszo oblubowane zelene tyżin. Z tym jo był końc wet 13 augusta 1961. Slezene historyckiego datuma josarski journalist Juri Koch przed 20 letami opisował.
1: Ja my gusy na ten dzień dery doma kołaś, som był rono jadno leto jako młody reporter a redaktor pla Radia DDR, iści som załuszoma studencku laszkość mił, skotariusz smyto żywienie dose srebali. Ako som na tom 13. augustie do radiowego studia na Wilhelm Kürzowej droze we mieście stupił, gajo pocowym domie, we nimskej rovno tak ako we serskej redakcji znate cynione było, aż musimy se net szykne dovojce we fojeju zmakaż. Direktor a jaden gość wet partaje bużety rozkładoważ politisku sytuacju. Tak jo se stało. Oba muža z tej chvalivej rozsúženie státnej ušene v Barlíniu natváriš antifašistickú zádoru, až ňamgo imperialiste nám kšadnúš, což sú ževašerie a buria republiky naževali. Kúžde ved nás jo pri takých slovách viežel, až tá muria, ved kotariješ nejsme na tom dňu ešte vieželi kak úsoka jo, až tá zádora jo myslená byla teke prišivo našim ľužam, ako sú všetci zase přes otvorenú granicu ve Barlíniu z republiky ubiegnuli. Doma všetko stojece a lážece vystajili přec, jano přec, tam preky jo se gronivo jo šolipi. Ľužie mogu tam myslíš a groniš, což kýže a kúpiš mygu sebie za svoje tvarde penieze zvoty sviet. A šo se mogim ubiegnionym pozdžiť tam preky zlie zešvo, nejsú te ľužie kšeli zavírnem ješ. To jo byla propaganda a vedte je sumili ten nos polne. Mogi z nás gajo se až do togo 13. augusta 1961 mogou ze svojima vecoma sám přiznaniš, až to jo byla propaganda. My sme cesto k šajžu, rojnčky jo to bylo zakazané, do toho zvotego Barlínia poglidnuli, cárne přes granicu, na kúdamu riedne creje a vňa tu zejpu kupiš a pen zase z Esbonu sliedk do demokratického sektora a ved šojne vajde zase do Hoševuza. A na druhý žen s čachom do redakcie liec budu tam viežiš, až sme cárne na pol štundov ve zakazanem svíše našich politických vidníkov pobeli. Gab to zgonili, by było końc ze żurnalistyckiej karieru. Na tom dniu, na tej zgromażiznie, we radiowym domie, jo se nam groniło aż z tym ubieganim. Gaśteke jano na pośtundu, bużo nint końc. Dere, sme siebie gronili, jolic bużo nint we naszej republice, przysiwo kotaryż nejsme nic mieli lepiej, aż może kużdy gronisz coś co, a teke we naszom samym radiowym programu bużo krytyskie słowo mężne, a te auta budu lepsze wordować, a banany nie bdu jano kugo dam w lodach, ga dasz ta muria stoj. Ale bożko. We tych živiš a dvažasťa letach, ako jo stojava, nejsú se z Lubinia dožaržali. A muria, kotaraš jo dejava antifašistická zádora byš, jo se všetci vieci pokazava, ako mocne rota zauretego doma, což sú druge viec, ako čašne zacúvali, nežli ja, kotaraš jo tam a zas mogau do velikego sveta pokuknuš. Ta Balinská muria jo všetc. Te staré starosti sú zabite. Nint nemame žiadne viec. Jo. Gapiano, tak było. Nient mamy bananów, a riednych autów dosć, a nowych starością tek. Cełu kopicu chudych ludzi, a nowe murie mamy teke, a kradu wysokie, miaze bogatymi a chudymi, miaze Hamburgom a Hoševuzom, miaze uszynu a niżynu, miaze naszymi a cudzymi, case teke miaze Serbami samymi. Tożby dery było, gabżyńc teki raz na to myslili, jakby se mogło nowym muriam miazy nami zadorać.
0: To są byli wspomnieża niegaśnego redaktora, serskiego spisowaszela a autora Juri Koch na august 1961. A teke muzikaliski spominame ten tyžin na ten cas. My grajome w našej muzice tyžin jakúšte žijen jaden z biu protesta přešivo komunistiskemu režimoju v Európie. Píš a stužasča liet jo dosč. Cas jo náš. To je historický slogan operania přešivo komunistiskemu režimoju v Bulgarske. Wenn jo nastał w casu prednych wielkich protestu a manifestacju końc živiš nastčosto, živiš a wesem žaset w stolice Sofia. Z tym jo diał komunistiski režim byš napominane aby wetstupio. Song Vremeno je naše. Cas jo náš. Jo vodoval hymna gibania za demokratiju. Za jogo nagravanje jo přišlo rádne viele znatých muzikáriu a muzikáriku bulgarskeje gromadu.

0: BBB. Savski program. Savski program. Tema.
1: Nadalej mamy szopwe dny, a mogi zmijo hyszci urlop. Ach, to się ci nie wie, że des uperasz ho przyjo naszo narażenie. To jom ja za drugim nieco za ludzi, kotarysz mają problemy ze strobotu. Słuchajszo, przy Baltijskim morju dajo redne miestaszka za wadachanie.

Co-op jacks wushak ni rednishem kupielampshi petzeit ne merju. Niga sumisto jogronili parla baltiskego moria. A teke zhinsa venoperuzojo idealne umienienia za vetychanie za kury a ustrovinje. Magestica kaju pshibriogi z drobnym piskom cysta veda a strowe powietrz. Šumienie mörja si dajo zabývaš na šedne starosti a máš zašišč, až se skúštejo žvavu, ktoráž dojšpio příbriok, naponíjoš z energiju a noviu mecu.

Kołobrzeg. Parla Baltijskiego Morza. Na orglierze bez natych polskich kupielach.

0: Nielicobne hotele akuruje domy z usokim standardom, przeprzesują gości z tuła Ukraja. Wszak choroby se ugeje, problemy z opieką opygibowańskim aparatom, nadwaga, żeńskie co choroby, a druga. Dają takie zisiece za naturie. Między gościmi, ja wiele Niemcu, to jo przecy tak było, a przybiera liczba tych, ako przyjdu ze skandynawijskie, a rusojskie. Na przybrioze, albo na przybrioznej promenaże, se mierwi z ludźmi, a to nic janowe liszojskie sezongie. Dlaczego przyjdu rono do Kołobrzega? Przewodnica Pemistrze, Kasia Dąbrowska, to wie.
1: Dlaczego warto do Kołobrzegu przyjeżdżać? Kołobrzeg jest, uważam, pięknym miastem, położony bezpośrednio nad morzem.
2: Kołobrzeg jest rydne miasto, ale że nie pesrydnie psi meriu. Wedychański pas kurowym parkom dzieli miasto a psi brzeg, o nie dają żadną industrię. Bagno za gejarskie pakowania ma ubierną kwalitu. Solowe żrydła semia ze drugim używają we pliewarniach. Mamy w mieście samo basen z merskiej wedu. Takie medycyńskie zastaranie jo wielgin dobre. Gaż psiezio geść na kuru, psiespytujo jogo duchtar, a narazijo, kak dalej pestupować. Wedwisne wetcherości albo sierpienia dostawają pacjenty gejarskie naprzały, masaże, bagnołe obalenia. W mieście jo dobry powietrz. Ludzie ako ksie wet pocywać wet dzieła, megu ou wielgin derje wedychać.
1: Też potrzebujące odpoczynku od pracy mogą się tutaj doskonale zrelaksować.

0: Zelene Wytychański Pas przy Mariu wabio gości na przechodzowanie, a tak wes ryżiczu miasta namakają wiele idyliskich flacków, a jedna historyczne twarzenia. Kołobrzeg mężoslid kledasz na zajmne stawizny.
1: No tak, początki Kołobrzegu sięgają już VII wieku. Tutaj lokalizacja związana była z wydobywaniem soli, którą uzyskiwano z...
2: Zachopienki miasta segają sletk do VII stulecia. Sedliszczo jose założyło we związku z udobywaniem soli. Kolebka miasta jozinsajszny mieszczański ziel budzistowo. Oddają najstarszą romanisku cerkwicku we psimerskich stronach. Tajo z lieta 1202. Wenajo wielgin oblubowana pla młodych perł, ako spaś Barska cerkwia. W lisie 1200 pieś a 500 jo dostał Kołobrzeg, Kolberg, Pszawo miasta. Wiele nimskich ludzi jose psi sedliło. Miesto joteke słyszało do hanzeatyjskiego zwieska, a jose z Boga siło psie zwikowanie wesednie soli a jantaria na nimski bernstein. Smy mieli o solnu drogu. Dlatego bogactwa jo miesto miło już w 15 stoliesiu mieszczańskie murje półtora kilometaria dójkę.
1: Stanowiło to, że miasto posiadało mury miejskie w 15 wieku stegły. Tam było dokładnie półtora kilometra, dajmy.
0: Ale mocne murje nie są mogli nad padem wyniku zajrzować. 7-letna wojna, 30-letna wojna. Wiele jo se skońcowało, a znicowo. Najczaszniejsze zapuszczenia pakia przyniosła druga światowa wojna. Przed jej końcem jo miasto Kolberg za Niemską wielgin ważną rolę grało. Hojo nastało najwiecze przedozesze niemskich filmowych stawizną. Nacje su wierszeli velitoma živišnasčostuči a styržasča propaganda film Kolberg, ktere še odejao rozširjovaš mytos vo nepobite mišče. Venio dejao ve slednej faze drugeje svetovie vojne zmocniš velu Nimcu pšetraš. We wojowaniu około miasta jo 2000 ludzi swoje żywienie zgubiło, niżlic aż su 18 marca 1500 polskie a ruskie wojska miasto zajmieli, które się było na 90% znicone. Takie wiele historyckich zajmnostków, cerkwie a drugie twarzenia su byli zapuszczone.

0: Последе войны сусе давно ветперали. Веле наглядных взаимностку межо оглядар жинца в коопжеку вишеш. То шо топ шистау зе светлаком, або ве старе месче радница сцегало, натварьона пе планах шинкела. Пульберуе торм, або дом святия Мария. Тенё сетварю вет 13-го до 15-го столеша ве стилу бакштайн-готик. Томё 470 метари усоки. Йото яднучка пиш вожова церквя в Пельске. Кася Домбровска ю нам ближе представио.
1: Она может помещить 7 тысяч верных. Обычный выстрой костела есть зупełnie inny niż wcześniej. Dawniej właśnie wszystkie ołtarze, malowidła czy świeczniki były fundowane przez...
2: Joto bejnie wielika cerkwia. Wena ma miestno za niezi 7000 ludzi, a to nutrzikowne, jozinsa cele hynakrze ako niega. Te melby na wołtariach, wołtary, a świeczniki su byli dary wed bogatych familiju. Dajo na przykład ten wielgin drogotny 7 rukoły świecznik, zryta 13 stół, 7 a 20. Ten jostyri mejtar je usoki, a psi samem rowno tak szeroki. Gotowany jo z brązę, a waży 900 kg. Forma jo podobna na menoru, ten żydojski świecnik, ale ten jo z jadnego kuska. Ten z naszej katedrale meżo se rozebrać na więcej kusku. Widzieć su na nią 12 posołów, 7 darów świętego ducha, a każdy element ma wiestu symboliku.
1: Można na części rozebrać. Na tej głównej kolumnie jest 12 apostołów, 7 ramion, 7 darów Ducha Świętego.
2: We cerkwi możemy obdziwować fragmenty gotyckich melbów, brązowy dupieńc, a sławną szlifę na ukronu, to jo drogotny świetnik, tweriony wet umiełca Michael von Augsburg.
1: Przepiękną koronę szlifenów, ufundowany przez rodzinę szlifenów z polskiego Śliwinów.
0: Przed starym tvarjenim doma nadižome impozantne moderne pomnik, kucesči historiskego zmakania vojvody Bolesława Chrobrego a modego nimskego kežora Otu Češego przed 1000 letami ve Gnižnje. Tegde jo se rozsužilo až ve Kołobrzegu, Krakowie a Wrocławiu se zavožiju pelske biskupstva. Na postumenče pomnika stej pestav je obiju knižarjovu a rozryta kšica, symbol nimskego a pelskego naroda. Pobokoma stojti pestav je bamžovu Jana Paula II. A Benedikta XVI. To a druge zajemne miestna mežom perucyš ogledarjam Kołobrzega, kterish kšie po gojarskich napšałach vici v miestče zgoniš.

0: Mas dawis nach mistako wobrzeg gaszczo już o wiele zgonili, a se zeznali se z turyskimi zajemnostkami. Co meninto jeszcze raz let gledasz, a to na stawizny kupielu. A czy se zachopił z liczom 1802.
1: Tutaj odbywał karę radca celny z Poznania, Hans von Held i...
2: Owe twardnicy jo jaden wiesty cłoński raźc, na nimski colrad, Hans von Held sweju sztrofu wetsejdził. Wen pak jo se megał licho pe mieście pegibowaś. Tak jo se cesto kupał w meriu, a to jo jomu bejnie tyło. Baltiske merio, tak jo wen twarził, jo ucyściło jogo siło a duszu. Wen jo peździej udał knigły we sweją przebywaniu w mieście, we kupaniu w meriu, a psiechejziowaniach, ketareż su pyli przyli jogo stroje, a jomu slitk dali żywińsku radość.
1: Kąpiele w Bałtyku i te spacery nad morzem właśnie przyprawiły, poprawiły jego zdrowie i przywróciły chęci do życia.
0: Knigły cwońskiego raszca Hans von Held su ujśli w liże 1800 astyri, a przypadla gronione pe wecyżeniu strofy jose wen zase przyjuzał do ostatniej służby, a jo wystał we koło brzegu. Jego knigwy pak są miasto znacze cynili, a to kupanie jo do mody przyszło.
1: Na przykład kosze plażowe pochodzą z Rostoku, zostały wynalezione na początku XIX wieku.
2: Już na zachopieńku XIX stolicia su ubyli wizieś psibriozne kosze. Rosą a gejarsku paru su zawiadli we XIX stolisiu. Na zachopieńku su samo perucyli solnu wedu, mersku wedu piś. To nie jo to pszałe było. Dajo taki slogan: kto wodę jantar pije, ten długo w zdrowiu żyje. Mamy mineralną wedu jantar, a perła Bałtyku. Wetli ta wesymnaściostą a sześćaset, se ta stał nie psiespytujo, a se używa na gejarskie cile. Żrydła około brzega są wielgin bogate na mineralach, a nasza mineralna weda susza ku najlepszym w całej perskiej.
1: I są jednych w ogóle z najlepszych jakościowo wód tutaj w Polsce.
0: Pomienowanie Perła Bałtyku, Perla Baltijskiego Morja stoi we zwisku z Międzynarodnym Gejarskim Kongresom w lisze 1901. Stogromady stopisz a dważasca kupielu na terytorium nienigażnije nimskije, jo se tekdy uzwelił ako nilipsze, ako prydne Kolberg Kołobrzeg. Kuratory su pomienili miesto Parlu Baltijskiego Morja, a to mnie joteka dostała znata mineralna woda.

0: Kuriozne su byli pecinki okolo kupania. Te su se stavnje przemieniovali. Na zachopienku su mieli kupiele večeloni pšibrjoga za muskih a žinske. V prednej svetovej vojne su nastali familijove kupaliska.
1: Taką ciekawostką jest, jak to młodzi ludzie wykorzystywali możliwość spędzenia czasu razem. Pożyczano dzieci od swoich znajomych, od sąsiadów.
2: Młode ludzie su tu sytuację mogli raz używali, aby se z drugimi zmakali. Suzisi suseda albo znatych gronimy raz upożycali, a sobuzeli na psibriok.
1: Na początku wykorzystywano takie specjalne wozy, w których na przykład ta dama w specjalnym, ona wchodziła.
2: Z wóconości około kupania su byli mogi raz zimne. Na przykład su mieli takie weze za żeńskie, za damy. We tych su se weni psie oblekali, a wezyli do wedy. Po kupaniu su se zasej psie oblekali. Supę nosili sukniu z dwójkimi rukawami, a dwójkę ju keszulu. A se wieze słynnym parasolem. Solą w ruce, suse nadobne damy psiechejziowali.
1: Właśnie wychodziła z tej wody, przybierała się znowu i wychodziła znowu w tej sukni. Obowiązywały ścisłe stroje plażowe, trzewiki, długie suknie, rękawiczki, parasolki.
0: Prydne kupańskie kostiumy su przy samym całe siwo pokrzywali. Z czasem jo więcej a więcej kože wyżeś było, we 50-tych letach jopen Coco Chanel zawiadła bikinie. Żeńska są mogali na słynsko lażasz, a se obrunisz dasz. A nie toga mamy już wiele lichoty, coż nastupa kupańską módu.

Folklorna kupka z Czebiatowa na przykład rozjazeli o turystów z niemskimi apelskimi ludowymi śpiewami. Poczekam, we studia nie mało żadnej szansy.

Pokażam hyści na przyjdący tydzień stwierdka przecy jo miestno za nasz młody magazin. A przyjdący tydzień wierszy se pla bubaka szukno okowo muzyki. Mamy za młodych przysłuchariu K-pop ustrzewanie. Wiasę szosę na muzyku wet koreańskie pokupy. Rozkładujemy ten a tamny fenomen możynskie kultury związane z K-popom. Nie gledamy tam kradu, tak do północnej Korei, żeż koncentracyjskie legwa mają, a samo za to spiwanie K-pop spiwu przyjdzież do popajżeństwa, ale do południego żyla tego kraja. Jo, przyjdący bubak, bużo zajmny, ale teke wicze z upłaszio za sesarski program zaszaltowasz. Wicze smy za was

tu z pokazkami za koniec tyżynia, a gledamy dwumie do nowego telewizyjnego magazyna Wóżyca. Moja kolegoka Ania Kochot-Szwarcowa stoi pęhu we studiu. Ale nintio so ustrzywański czas minul, ja som Diana Szycowa. Życzę wam jeszcze redne żyjen. Miesza se deje.